Vezi do mnie. Powiedz do mnie. Może jest do mnie. Może jest do mnie. Może jest do mnie. Może jest do mnie. Oh,